0: ɔhene na ɛde wɔ mo nyinaa ɛtu blɛ ɛfoɔ sɛ wɔne wɔne no ankene no a nhwɛ wo so a ne yɛku ɛtuna herman ɛsɔlete a jewfoɔ
1: no
0: halleluya saa berɛ no na ma na yesus bɛkɔ
1: bi
0: nanso ɛster de ne kra too hɔ sɛ sɛ mekɔmempa sɛ mema nti ɛster de ne kra ma abusua no ɛne no
1: nnpapa
0: no ɔde ne kra hɔ abusua no ɔbɛwo ma
1: ɛdi
0: ne kusa sɛ ɔba ne bayɛfa ne sɛ krampo akokɔ sɛde ɔsi ne mateɛ ɛnwokɔ
1: dimɛnto
0: ne tome nsɛsɛmpa ɔhemane kra tɔma abusua no sister sɛ wokuna adwuma sɛe a wode wo kra to wɔ ma abusua no
1: anaa
0: fɔ okunu bɛduru fie sese no na wadu awofoɔ ɛma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to wɔ ma abusua no
1: anaafɔ
0: okunu bɛduru fie sese no na wadu awofoɔ agye twamnn ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti ɔbabɔ ne kɔma no worɔ okunu no awiane bɛma adwuma sɛe a na nkyerɛ ne awieyasɛ deɛ yɛkɔ no a ɛmaa so bɛsoso ma baako mu genesis sɛ bɛma woankɔhyia ɔbaa papa ne sɛ wokɔhyia baa bi sɛ eve ɛfɛ ɛfɛ sɛ ɔ se eve ho duaba adɔma bia bɛtwa mu bia a wɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ ɔtwɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister mame ɔbɛtwa ne nyinaa ayi ase ntoma kɛkɛ halleluya ayi ase ntoma kɛkɛ o a ne kuna ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaabɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa w ɔbaabɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wosɛ aseɛ sɛ woyi a 1230 nadwo bɛyi ɛbɛbɔ anopa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogya apata wowɔ ne hwɛ wiem hwɛ light a bɛma bubura tiɛneɛniye paa
1: ɛti fiasɛ ma sɛb gye isaac nhyira
0: nhyɛda awurade
1: yɛnkɔhwɛbabɔ
0: ne
1: na isaac bɔ akɔkoraa na n'ani nso yɛ
0: na halleluya na kyɛ sɛ yɛ nɔma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
1: ma ɔfrɛ ne ba isaac sɛ
0: ɛna ɔfrɛ ne ba pani
1: iskɛ ne sɛ
0: ɛka kyerɛ ne sɛ
1: meba na ɔgye so sɛ
0: ɛha
1: hwɛ menie
0: menie
1: na ɔse
0: ɔse
1: ɛgya
0: wabɔakokoraɛdeɛ
1: ɛtuoaa
0: ne sɛdeɛ mepɛ
1: brɛ me na me